Rodzina się pewnie modli i tęskni, pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej, bo ten melanż trwa mniej więcej ile Kongres Wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy.

Odwracam się kaszląc, czkam, mija mnie patrol. Fart, żygam, drę gardło. Chlam, rozbita jak szkło. Twarz, na ręce już zaschło. Płaszcz na gebie, a ponadto plant, to chyba jej auto. Tam, podjeżdża jak zjawa. W becie bredzę jakiś banał. Dreszcze, co robisz, wsiadaj. Szepcze, cedzes, jala, rej.

0: Marlon Hofstad na nowy tydzień, na nowy poniedziałek. I like w RMF Max jeszcze przed godziną szóstą. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, szukacie energii, od tego macie nas, ale też pytamy, kto nie śpi, jaka praca, już nie śpi, kto jest z tego dumny i słusznie. Niech się pozdrowią na antenie wszyscy i ci, jak oni się zwają, od kwiatów, floryści. Z tymi, co jadą na budowę. Dokładnie. Nagrywacie nam głosówkę na Messengerze RMF Max albo na Instagramie. Mówicie, jaka praca nie śpi, a my potem poznajemy was na antenie. Jest bardzo wesoło.
0: I bardzo się z tego cieszymy, że jesteśmy wszyscy razem jeszcze przed szóstą w RMF Max. Messenger albo Instagram RMF Max, tu nagrywacie głosówkę. RMF Max.

0: Ja już się nie mogłam doczekać w weekend, żeby zagrać wam tą nowość. Baby Wow, to jest nowość od Karol G w RMF Max. A to jest Wstawaj, nie udawaj.
1: Dwa bobry zbudowały 35-metrową tamę. Wjeżdżamy z informacją dla wszystkich pracusiów od rana. Wystarczyło kilkanaście miesięcy i dwa bobry, żeby w hrabstwie Dorset, gdzieś tam w Wielkiej Brytanii, zamienić kompletnie teren. 35 metrów tamy.
0: Ile?
1: W kilkanaście miesięcy.
0: To jest niesamowite. No to jak bobry dały radę, to wy też na pewno w poniedziałek, chociaż nie jest łatwo, wiemy, też dacie radę.
1: Nie ma co się tamować, niech nikt z was nie powstrzyma, o!
0: Bądźcie niepowstrzymani, a my dodajemy mocy w RMF Max. Ellie Oaks i Reasons jeszcze przed szóstą.

0: Ten numer od zawsze dobry i na zawsze dobry. Rihanna i Calvin Harris z RMF Max oczywiście.
1: No bo u nas wszystko co najlepsze i wszystko co najważniejsze. Dlatego już teraz punktualnie o 6 wlatuje dla was najnowsze wydanie Flesza. Zostańcie z RMF Max, bo po 6 sprawdzamy jaka praca nie śpi. RMF Max.
2: Słuchacie RMF Max Warszawa. To pora na Flesz. Anna Łopuszańska, zapraszam. W Warszawie zorganizowano konferencję Samorząd w czasie wojny i kryzysu. Rozmawiano o tym, jak działać w sytuacjach kryzysowych.
3: Dzisiaj nic nie wskazuje na to, żeby doszło do pełnoskalowej wojny. Natomiast prowokacje mogą mieć charakter, którego nie przewidujemy i który może nas zaskoczyć.
2: Mówił Robert Gałązkowski, organizator spotkania w Warszawie i były dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
4: Słuchacie RMF Max.
2: Futurystyczny wygląd, duże przeszczenia i nietypowy układ siedzeń to charakterystyczne cechy nowego autobusu, który pojawił się na ulicach Warszawy. Elektryczny pojazd testuje MZA.
5: Jest to nietypowa konstrukcja. Pojazd, który przypomina tramwaj albo może nawet raczej metro. Autobus może pomieścić do 105 pasażerów. Baterie pozwalają na przejechanie według deklaracji producenta nawet 400 km. Charakterystyczna jest przeszklona sylwetka tego autobusu.
2: Dobrze, to w takim razie opiszmy, jak to właściwie wygląda. To
5: zarówno ściany przednie, tylne, jak i boczne, mocno przeszklone burty. Do końca września oczywiście można śledzić na naszych mediach społecznościowych, gdzie ten Irizar będzie się znajdował.
2: Tyle Adam Stawicki z MZA. Hiszpański autobus już wkrótce zagoszczą w Warszawie na stałe. Przewoźnik zamówił 10 pojazdów tej marki. Posłuchajmy w takim razie jeszcze, czy ta nowość podoba się mieszkańcom.
6: Taki dosyć futurystyczny. Bardziej tramwaj chyba bym powiedział.
7: Co zwraca uwagę, jak pan patrzy, jak pan wsiada?
6: No taka bryła jednolita na pewno.
7: A w środku?
6: Sterylny bym powiedział.
7: Ma pan taki moment zawahania, czy to na pewno autobus, czy to na pewno tutaj wsiąść?
6: Tak, na pewno.
8: Mi się wydaje, że jest taki bardzo niby futurystyczny, ale też trochę retro, bo mi się kojarzy z takimi przeźroczystymi komputerami z lat 2000. Plus do tego jestem mega fanem tego przeszklonego dołu, jakby.
2: Mówili mieszkańcy. Tymczasem Warszawa stawia na zabytki. W tym roku na dofinansowanie remontów przeznaczy blisko 24 miliony złotych. Część pieniędzy pokryje obecnie realizowane prace konserwatorskie i usuwanie nielegalnego graffiti. Warszawski Salon Maturzystów przyciągnął sporo zainteresowanych. Gospodarzem jest Szkoła Główna Handlowa. Uczelnie prezentują swoje oferty.
9: Utwierdziłem się w swoim przekonaniu, chcę być ratownikiem medycznym w wojsku.
10: Chciałabym iść w takim kierunku medycznym, pielęgniarstwo, może fizjoterapeuta.
11: Ja to tak bardziej w informatykę celuję, tak dokładnie programowanie, cyberbezpieczeństwo, coś takiego i właśnie szukam jakiegoś tak fajnego kierunku czy coś.
12: A co będziesz studiował po maturze?
13: No właśnie, jeszcze nie wiem, właśnie to jest ten powód, dlaczego ja się tutaj w ogóle znalazłem. Pozbierałem ulotki wszystkie, porozmawiałem z kilkoma tam osobami z tych stoisk.
12: Wrócisz do domu, rozłożysz ulotki, będziesz się zastanawiał.
13: Dokładnie tak, wrócę do domu, rozłożę ulotki i będę sprawdzał wszystko po kolei i jakąś decyzję się podejmę.
2: Mówili młodzi warszawiacy, rozmawiała z nimi Magdalena Greinert.

0: W RMF Max już 10 po 7.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: Ha, ha, ha, ekipa, a teraz powiemy się w sprawdzian wiedzy z podstawówki. Będzie wesoło i zobaczymy, co pamiętacie jeszcze ze szkoły.
0: Szukamy ludzi, słuchajcie, którzy jadą z dzieciakami w samochodzie teraz do szkoły. To jest ważne, żeby były z wami.
3: A co dzisiaj? Jaka kategoria?
0: Jaka kategoria dzisiaj? Dzisiaj będzie... matematyka, zróbmy matematykę od razu.
3: Super, to ja będę odpowiadał na te pytania.
0: Świetnie.
3: Ale po kolei. Można wygrać stówkę kieszonkowego i zgłaszacie się do nas SMS-em pod numer 3001 bez żadnych dodatkowych kosztów, a trzeba przesłać nam matematyczną nazwę waszej porannej drużyny.
0: Będzie ciekawie, więc teraz wymyślacie swoją matematyczną nazwę swojej drużyny w samochodzie, a my wybierzemy naszym zdaniem najlepszą, najbardziej matematyczną.
3: Śmieszną, poranną, oczywiście. Przypomnijcie sobie, czego oczywiście się z matmy w weekend, co było na lekcjach w szkole, a my czekamy na wasze zgłoszone.
0: Raz jeszcze SMS pod numer 3001. Przyślij nam matematyczną nazwę swojej drużyny.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.

0: Buja?
1: No pewnie, że buja. Tak właśnie gramy w RMF Max. To był Robin Schulz oczywiście.
2: A teraz historia, którą możecie sobie przekazywać w pracy. W zeszłym tygodniu dwóch ziomków z Polski, czyli influencer Kuba Patelski i producent Puffbeat, zdobyli jako pierwsi szczyt w Karakorum. Bardzo wysoko, mega wyczyn, bo to jest drugi po Himalajach najwyższy łańcuch górski na ziemi. No i zdecydowali się, słuchajcie, żeby nazwać go RL9 na cześć Roberta Lewandowskiego.
1: Ale autentycznie przyszło im to do głowy. Wiecie czemu? Bo to był ten lewy szczyt, ten po lewej, dlatego został Lewandowski. No ale też wiadomo, na cześć naszego znakomitego piłkarza.
2: No wiadomo. No fajny szczyt, jakby na przykład to był Milik, to trochę ciężko byłoby tam trafić.
1: No tak. Ten Lewandowski to już nie tylko z lodówki wyskakuje, ale też jak idziesz po bezdrożach dalekiego pasma gór Karakorum, to nawet tam cię dopadnie. Reklama. W Media

0: MediaExpert.pl. Bo w MediaExpert
1: taniej masz. Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
2: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
0: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
3: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
4: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
3: A gdzie tak jest?
4: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
3: O, już zatrudniam.
4: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
5: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
6: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
5: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland.
7: Strasznie fajny pomysł na rodzinną rozrywkę. Halloween Festiwal pełen jesiennej magii, światła, dekoracji i atrakcji dla każdego. Zapraszamy od 2 października do 1 listopada. Czeka na Was 6 tematycznych stref, wiele atrakcji, kilkaset figur, tysiące świateł i iluminacji. Halloween Festiwal. The Pumpkin Kingdom. Warszawa. Lost World. Ford Vola 22. Zapraszamy. Więcej na halloweenfestival.pl.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: I po reklamie.

0: przy takich numerach najlepiej w poniedziałek jedzie się do pracy. Tame Impala i Loser gra dla was w RMF Max. Dwie minuty po wpół do ósmej.
1: No i mamy dla was oczywiście ciekawostki. Słuchajcie, okazuje się, że jak tak podliczyli wszystko, to bezdzietni dorośli kupują więcej zabawek niż rodziny z dziećmi. W Ameryce przede wszystkim. Aha, czy tak jest wszędzie, to nie jestem pewien, ale na pewno na razie ci bezdzietni wygrywają w kupowaniu zabawek.
0: To do nas
1: głupot. No.
0: Też to przyjdzie. Generalnie to fajnie jest mieć różne zabawki, ale jak jesteś dorosły, to i tak nie masz się czasu nimi bawić zupełnie.
1: Tak. No i też każdy ma swoje różne zabawy, nie? Na przykład, nie wiem, wchodziliście kiedyś na stronę z ZUS-u. Hity na tam jest zabawa dopiero. A u nas Pitbull i Fireball, oczywiście. 7:33. Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle and dance, like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out, like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: Marlon Hofstadt i jego I Like w RMF Max, 20 minut do godziny 8.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: I czas na to, aby przejść przez zabawę do tablicy. Proszę, dzisiejsza kategoria to matematyka, a są z nami Maciek i Lena, czyli drużyna Pitzagorasów. Siemanko!
4: Siema!
3: O, jak super was słyszeć. Będę grillowany ja, ponieważ z matematyki byłem, jak to się mówi, orłem. Jestem ciekaw waszych pytań. Bawimy się wszyscy, każdy sobie w skrytości serca myśli jakaś odpowiedź, ale tylko ja będę naprawdę cierpiał. Proszę.
0: Czy wszyscy
3: bardzo
0: są gotowi?
3: Tak jest. Wchodzimy.
2: Do tablicy, proszę.
3: Rozumiem, że pytanie zadaje mi Lena. Bardzo proszę, słuchamy. Jeszcze raz, głośniej.
5: To jest drugie, to jest większe. Aha. Jedna druga czy dwie czwarte?
3: Okej, to jest podchwytliwe i wydaje mi się, że to jest tyle samo.
5: Dobrze.
3: Yeah! Uff, ale się...
0: Prześlizgnąłcie.
3: Jest, już mam dopuszczający, a teraz...
0: Poczekajcie, bo mówiliście nam poza anteną, że jedno będzie łatwiejsze, drugie będzie trudniejsze. To było łatwiej?
4: To było łatwiejsze.
3: Okej, dobra, to lecimy dalej z drugim.
5: Ojciec ma 40 lat, a syn 10. Za ile lat ojciec będzie 2 razy starszy od syna?
3: O rany, to będzie za niedługo. Za 10 lat?
5: Nie!
3: Za
0: 20!
3: O nie!
0: Lena, wygrywasz! Wielkie brawa, zgarniasz stówkę!
3: Ja za to muszę.
0: RMF Max, a Mateuko idzie do konta uczyć się matematyki.
3: Idę sobie to rozpisać w równaniu. Byliście świetni, dziękuję wam bardzo. Stówka kieszonkowego leci do was i co? Dobrego dnia i fajnej szkoły, co nie?
4: Wzajemnie, dzięki.
3: Dzięki, trzymajcie się, cześć!
0: Dobrego dnia, fajnie, że słuchacie RMF Max.
6: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
7: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: A gdyby tak wyłączyć cały zgiełk? Zostańcie we dwoje, nad jeziorem, w pięciogwiazdkowym hotelu Villa Port na Mazurach. Tu każda pora roku ma swój romantyczny moment. Miejsce, które czaruje widokami, przepyszną kuchnią i relaksującym spa. Przepiękne położenie i łatwy dojazd. Sprawdź pakiety pobytowe i vouchery podarunkowe. Zarezerwuj chwile, do których warto wracać. Hotel Villa Port. 5 gwiazdek dla waszej historii. Villaport.pl.
13: Co robisz w weekend?
14: Koncert. A za tydzień lecimy do Włoch.
13: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
14: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
13: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
14: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy. A do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo. Więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
13: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
15: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
16: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
17: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
18: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
17: A gdzie tak jest?
18: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
17: O, już zatrudniam.
18: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
19: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski. Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkop.pl.
20: Kupra podnosi pętno, a ceny właśnie spadają. W Kupra Warszawa Włochy wyprzedaż rocznika trwa. Rabaty nawet do 55 tysięcy. Leon od 109 900, a Formentor od 119 900 zł. Wybrane modele są teraz w wyjątkowych cenach, a liczba samochodów jest ograniczona. Nie czekaj, sprawdź ofertę na warszawamyślnikwłochy.kupra.pl lub odwiedź salon przy Łobuszańskiej 72.
21: I po reklamie.
22: Z tej strony Asia.
23: Tu Ola i Jarek.
24: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
25: Cześć, tu Oskar Cyms.
26: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
27: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.

0: jest dokładnie tak, jak ona śpiewa. Poza wami absolutnie nic. To była Liwka, wysłacie RMF Max, jest 7.52.
1: Czy można uwierzyć w to, że zaczyna się właśnie rok akademicki?
0: Ja
1: jest
0: wierzę.
1: Ciężko.
0: No, tak,
1: no. No więc w związku z tym poznaliśmy najpopularniejsze kierunki studiów w tym roku. No o, i tak, psychologia rządzi, okay, kierunek lekarski, zarządzanie, prawo, informatyka jest nadal bardzo popularna. O. Także tutaj są, mam wrażenie, że tacy stali liderzy.
0: Na pewno ciężko się na nie było dostać. Wszystkim gratulacje. No ale tak, no gdzie są jakieś przyszłościowe kierunki? Gdzie jest jakaś instagromografia? właśnie takie coś. TikTokologia jakaś stosowana, no.
1: Albo na przykład taka AI-owość stosowana.
0: Tak, no? Albo to hulajnogoznawstwo na przykład. Co to jest przyszłość? No, takie o hulajnogach, że tam się można wyłożyć, wykładać. Instagramu.
1: No, widać, no po prostu to nie jest kierunek dla ciebie. Nie przyjmujemy. Do widzenia. Za 7 minut będzie godzina 8.

0: Prima Donna, tańczymy razem z wami. Jeśli jesteście jeszcze w kuchni, to jest najlepsze miejsce, żeby poćwiczyć taneczne kroki.
1: Moi kochani, a skąd wziąć informacje najnowsze? Akurat będą u nas Flash Sport, pogoda za moment, RMF Max.
0: A to wszystko punktualnie. O 8:00 zostańcie z nami.
2: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: MediaExpert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: MediaExpert, taniej masz.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
7: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
8: Urodzin, firmowa kolacja, premiera nowej kolekcji, event dla marki albo impreza bez specjalnej okazji. W Madonnie robimy je po swojemu. Dwa piętra, neony, muzyka, koktajle i przestrzeń, którą możesz wypełnić ludźmi. Ma być kameralnie? Zrobimy. Ma być naprawdę dużo gości? Jeszcze lepiej. Your party, our place. Madonna, Plac Konstytucji 3 w Warszawie.
9: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
10: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
11: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
12: Jungle Night powraca do outletu Factory Ursus. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, Puma, Vans, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Ursus.
13: I po reklamie.

0: Tu RMF Max, jest punktualnie godzina 8:00, w studiu jest Ania Łopuszańska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry ponownie.
0: Lesz, sport i pogoda.
1: I to jest trudny poranek dla kierowców z zachodniopomorskiego, konkretnie tych korzystających z A6. Kto może, niech omija trasę. Na odcinku Szczecin-Goleniów w pobliżu węzła Szczecin-Dąbie zderzyły się dwie osobówki. Zablokowany jest pas w kierunku Świnoujścia. Kierowcy w całym kraju za to znów będą się mierzyli z droższym tankowaniem. Ropa na globalnych rynkach mocno w górę. Baryłka Brent kosztuje blisko $100. Na pylonach w Polsce zobaczymy już powyżej 8 zł za litr benzyny 95 i powyżej 9 zł za litr oleju napędowego. Studenci wracają na ponad 300 polskich uczelni. Początek roku akademickiego już w czwartek. No jeżeli ktoś na ostatnią chwilę zostawił sobie poszukiwanie lokum, to może być ciężko i przede wszystkim drogo. Natomiast nowe dane zaskakują, bo Warszawa wcale nie jest najdroższym miastem pod względem cen pokoi w akademikach.
2: W Warszawie te miejsca w porównaniu do innych uczelni w Polsce są dosyć tanie, dlatego że Warszawa jest dopiero na 8. miejscu w naszym zestawieniu pod względem kosztów, więc jest sporo uczelni, gdzie te koszty są zdecydowanie wyższe. Też jest sporo uczelni, w których te stawki w tym roku są nawet o 15% wyższe niż przed rokiem.
1: To ekspert z serwisu rankomat.pl Jarosław Sadowski. Najdrożej jest we Wrocławiu. Pokój jednoosobowy kosztuje 1500 zł miesięcznie. Na drugim miejscu mamy Poznań. Za jedynkę zapłacimy 1390 zł. Podium zamyka Kraków, gdzie cena za własny pokój wynosi 1270 zł. W Warszawie ceny na Uniwersytecie Warszawskim wynoszą od około 520 do 1100 zł. Zanim o sporcie, jeszcze informacja dla tych, którzy planują Sylwestra w górach. Znów jest boom na Zakopane, choć eksperci dementują plotki o tym, że w pensjonatach ma już brakować miejsc.
3: Odnotowujemy znaczący wzrost zapytań w terminach dotyczących Sylwestra. Oczywiście, jak to zwykle o tej porze, są obiekty, i to nawet 50-pokojowe, które mówią, nie ma już nic. No ale są obiekty, które mają 100, 150 i 300 pokoi, które mówią, no na razie 30, 40, 50%. I choć faktycznie po ilości zapytań wydawałoby się, że popyt jest większy niż minionymi latami.
1: Tyle Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Do Sylwestra niewiele ponad 3 miesiące. Nasi utalentowani siatkarze już w kraju. Biało-czerwoni pokonali Francję 3-1 w sobotnim finale Mistrzostw Europy w Mediolanie.
4: Zespół i zawodnicy, z którym ja pracuję, jest naprawdę fantastyczny. Oni wiedzą, dlaczego jesteśmy tutaj, gdzie jesteśmy, dlaczego i jak muszą się zachować, i jak muszą się skoncentrować, przygotować, żeby grali swoje najlepsze.
1: Mówił dumny trener Nikola Grbicia. Wieczorem nasi piłkarze w Lidze Narodów powalczą ze Szwedami. Początek o 20:45. Zmieniamy dyscyplinę jeszcze, po trofeum sięgnę. Wczoraj nasi koszykarze Legii Warszawa w finale Superpucharu Polski w Arenie Sosnowiec pokonali Zastal Zielona Góra 110-96. Lato negocjuje przedłużenie umowy. Cała Polska dziś może cieszyć się z pięknej pogody. Słońca nie zabraknie, na termometrach w wielu miejscach ponad 20 stopni. To Warszawa, Kraków, Rzeszów na przykład, do 21 kresek w Poznaniu, nawet 23 kreski w Zielonej Górze. Czego chcieć więcej?
0: Bądźmy jak siatkarze dzisiaj. Bądźmy jak koszykarze.
5: Okej.
0: Okay. Czyli zwyciężymy. Zwyciężmy w ten poniedziałek. Czy chcę powiedzieć, bądźmy jak piłkarze?
5: No.
0: Nie wiem jeszcze.
5: Podajemy wam w każdym razie piłkę, a wy już zróbcie z nią to, co umiecie najlepiej.
0: 4:04. To jest RMF Max.

0: Reklama. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
1: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
0: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
1: Ascorvita Max?
0: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
2: Zdrowi.
3: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
4: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
3: Od poniedziałku do środy papryka czerwona kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: W te 5 lat pewnie najpierw licencjat, potem magister, ale wcześniej zostałbym ekspertem od sprzętów, żeby studiowanie wchodziło na wyższy poziom.
6: Wybierz przedmiot, który pomoże Ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
7: To jeden z najnowocześniejszych salonów samochodowych w Europie?
8: Oceniam go 10 na 10.
7: Z serwisem od ręki?
8: I to 10 na 10.
7: I 50 różnymi autami do testowania?
8: To też 10 na 10. I startuje 10 października. Przyjdźcie na pełne atrakcje otwarcie wyjątkowego salonu Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo.
7: Będą konkursy, zabawy i masa niespodzianek.
8: Zapraszam, Kuba Przygoński.
7: Otwarcie 10 października.
8: Grupa Cygan.
7: Jedziemy razem.
9: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, botki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
13: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
14: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.

0: i po reklamie.
1: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
2: Ja też dołączam. Jestem Agata.
3: What up, it's the weekend.
4: What's up, it's Sean Paul.
5: No witam, Dawid Miązek z tej strony. Razem jesteśmy RMF Max.
6: RMF Max.
5: Warszawa 95 i 8 FM.

Zwykle takie hity na maksa potrzebują trochę więcej czasu. Ale tu słyszysz Ring My Bell od H'a i Maty w RMF Max Warszawa. No i od razu humor gituwa. No, Warszawa wchodzi w zupełnie nowy level. Level wydawania pieniędzy. Uwaga, już 11 października pod Pałacem Kultury i Nauki odbędzie się festiwal Maczy, więc będzie można próbować różnych wersji, zupełnie nowych smaków i oczywiście robić to, co Warszawa generalnie w weekendy lubi robić najbardziej. Stać w kolejce po coś, co kosztuje oj, dużo więcej niż obiad. A po co? Nikt nie wie. Pochwalcie się, jaka jest najdziwniejsza rzecz, jaką kupiliście online i do tej pory do końca nie wiecie w zasadzie dlaczego. Facebook RMF Max w komentarzach do waszej dyspozycji, a za najlepsze nagrodzimy gadżetami.

0: Baby Wow i Karol G w RMF Max. Ale z pewnymi informacjami to trzeba, słuchajcie, na spokojnie. Więc usiądźcie, rozsiądźcie się wygodnie, weźcie łyka wody, wdech, wydech, telefon do ręki, ale nie skrolujemy, nie, teraz radia to, teraz radia to koniecznie słuchamy. W końcu, w złotej kumulacji w RMF Max mamy dla was w naszych sejfach okrągły milion złotych do zgarnięcia. I zrobiło się poważnie. To poważne pieniądze, które mogą być twoje, więc masz już telefon w dłoni. Dasz sobie szansę? Wysyłając hasło Max pod 7467 za 4,92 z VAT. No chyba, że jesteś bliżej klawiatury, to zgłoszenia. Zgłoszenia na rmfmax.pl też przyjmujemy. Każde jedno wchodzi do gry o okrągły milion złotych, a pierwszy finał już dzisiaj. Hasło Max pod 7467 albo rmfmax.pl. Trzymam kciuki. Max.
1: Reklama. Największe pieniądze w historii radia. Teraz do wygrania w RMF Max.
2: Nawet milion złotych.
1: Milion. Złota kumulacja teraz także w RMF Max.
3: Graj o milion.
1: Wyślij SMS z hasłem Max na nowy numer 7467, koszt 4,92 z VAT lub wejdź przez rmfmax.pl.
3: Ten milion może być twój.
1: Ślij Max na 7467.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Czy byłaś już dzisiaj w Biedronce? Masło ekstra za 2,49 czeka na ciebie.
6: Do środy z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę.
5: Spotkajmy się w Biedrze.
7: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
8: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
12: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
13: Halo, Kasia?
14: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
13: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
14: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
15: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
16: Wszystko, czego dziś chcę,
17: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel, 13,99 przy zakupie 2, a od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
18: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. I po reklamie.
19: Mam na imię Jadek.
20: A ja Daniel.
21: Cześć, tu Roxy Węgiel.
22: Cześć, tutaj Trip.
23: Elo, tu Fiołas. Razem jesteśmy RMF Max.
24: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
26: Sponsorem prognozy pogody jest firma Domitech, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi www.domitech.pl.
0: Za oknami dziś przepięknie, słonecznie, ciepło przede wszystkim. Warszawa jest skąpana dziś w słońcu i na termometrach maksymalnie mamy tak okolice 20 i 21 kreski. No teraz jeszcze może trochę chłodniej, ale będzie lepiej. Zresztą w słońcu jeszcze kilka kresek więcej, można się powygrzewać. Zachęcamy do tego, żeby ruszyć w miasto. Dziś kawa nie będzie nam potrzebna, bo ciśnienie jest w normie, a biometr korzystny.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
26: Sponsorem prognozy pogody jest firma Domitech, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi www.domitech.pl.
1: RMF Max.
26: RMF Max, Warszawa.

niczym taki kącyk Morandi i Angels w RMF Max Warszawa. Ależ oni wczoraj wszyscy pobiegli. Maraton warszawski 2026 za nami. Najlepszy na mecie Steven Kibor z Kenii, który osiągnął czas 2 godzin 9 minut i 19 sekund. Wow, jak on to zrobił, ale z rzeczy ważniejszych, no to mamy kartonowe, dopingowe teksty na motywację, które już obiegły internet. Fast and Strong, no, krótko i treściwie, oraz Gorzej było i brawo, Billy. Poniedziałek tak bardzo. I to w jednym zdaniu.

0: Tak.
1: Reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Janie, skarpeta na pieniądze.
5: Się rozpadła.
6: Noż do stu.
5: Nie do stu, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
7: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
8: Blik.
9: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
10: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
11: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
12: I dlatego właśnie udało mi się ukończyć tę pracę magisterską. Tak, technologia może służyć ludzkości, ale przede wszystkim studentom.
13: Wybierz przedmiot, który pomoże Ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
14: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
15: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
16: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
17: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
18: Dobrze.
17: 15 zł.
18: Lepiej.
17: 20 zł.
18: Najlepiej. Na Orlenie?
17: Ciepło.
18: Z kuponami?
17: Cieplej.
18: W Orlen witaj.
19: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
9: I po reklamie.
5: Witajcie, mam na imię Klaudia.
0: Cześć, jestem Kuba.
16: Hi, this is Britney Spears.
4: Hi, this is David Guetta.
15: Z wami Piotr Ambroży. Razem jesteśmy RMF Max.
6: RMF Max.
11: Warszawa 95 i 8 FM.
1: Jest punktualnie godzina 11 w RMF Max Warszawa. To pora na Flesz. Anna Łopuszańska. Zapraszam. To był pracowity weekend dla ratowników tatrzańskich. W sumie interweniowali 18 razy, bo nie wszyscy poradzili sobie z zimowymi warunkami, które panują w Tatrach.
12: Najpoważniejsze wezwanie przyszło z Siwej Polany w Tatrach Zachodnich, gdzie doszło do nagłego zatrzymania krążenia. Pacjenta śmigłowcem przetransportowano do szpitala. Mimo prawdziwie zimowych warunków, turystka weszła w trampkach na rysy, a potem nie wiedziała jak zejść i utknęła na szczycie. Wczoraj do poważnego wypadku doszło pod Przełęczą Szpiglasową, gdzie turystka w wyniku potknięcia lub poślizgnięcia spadła około 50 metrów i trzeba było ewakuować ją śmigłowcem.
1: Informował Maciej Pałachicki.
13: Słuchacie RMF Max.
1: Zdalna wieża kontroli lotów powstaje w Modlinie. Zamiast tradycyjnego budynku na terenie portu, na maszcie o wysokości około 40 metrów zawiśnie zestaw kamer i czujników. Inwestycja ma być uruchomiona wiosną 2028 roku.
8: Stoimy tuż obok budowy naszego masztu. Masztu, na którym zawisną kamery, które będą elementem superciałości projektu zdalnej wieży kontroli ruchu lotniczego tu w Modlinie zdalnej, bo wieża będzie fizycznie zlokalizowana w Warszawie, a kontrola ruchu będzie odbywała się tutaj w Modlinie.
10: Czyli tu nie będzie żadnego kontrolera na miejscu?
3: Sensu stricte takiego nie. Być może jacyś szkolący się, natomiast fizycznie założenie jest takie, że mają być tylko techniczni pracownicy, którzy będą pilnowali, żeby urządzenia funkcjonowały, natomiast kontrolerzy stricte mają na wieżowej Warszawie pracować.
1: Mówili naszemu reporterowi Przemkowi Bzykowi szefowa PAŻP Magdalena Jaworska-Maćkowiak oraz prezes lotniska w Modlinie Jacek Kowalski. Kowalski. Czy taka wieża kontroli lotów zda egzamin? Czas pokaże. 25-latek poszukiwany dwoma listami gończymi wpadł w Warszawie. Mężczyzna miał dokonywać oszustw metodą na pracownika banku. Obywatel Ukrainy został zatrzymany przez łowców głów. Stratę oszacowano na prawie 2 miliony złotych. Grozi mu nawet do 8 lat więzienia. Warszawa nie jest najdroższym miastem, jeżeli chodzi o ceny pokoi w akademikach. Student za pobyt w takim miejscu musi wydać od 400 zł miesięcznie.
0: Koszty, jakie będą ponosili studenci w rozpoczynającym się roku akademickim, w bardzo dużej mierze zależą od tego, czy komuś udało się dostać miejsce w akademiku w Warszawie, czy też nie. No i oczywiście, jakie to będzie miejsce, bo też różnice za poszczególne rodzaje pokoi są znaczące. I tak na przykład na Uniwersytecie Warszawskim miejsce w akademiku kosztuje od 520 zł do 1100 zł miesięcznie, na Politechnice od 410 do 1300 zł.
1: A o tym wszystkim mówił ekspert z serwisu rankomat.pl Jarosław Sadowski. My do tego tematu będziemy jeszcze na naszej antenie dziś wracać. Tymczasem to wszystko na teraz. Wracamy do Was z kolejną porcją informacji punktualnie w samo południe. A teraz sprawdźmy, co tam ciekawego przygotowali dla nas specy od Meteo na dziś i na jutro. Prognoza pogody dla Warszawy.
20: A skąd to tak ciągnie?
21: Zaraz pogoda w RMF Max.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Za oknami dziś przepięknie, słonecznie. Taką Warszawę kochamy jesienią. Dziś naprawdę warto pospacerować. Właściwie wszyscy powinni dziś wyjść z domów i korzystać z tej pięknej pogody. A to dlatego, że no, do końca tygodnia naprawdę będzie pięknie, będzie ciepło przede wszystkim, bo tak od 20 do 21 stopni maksymalnie. No i to słońce na całego, biometr korzystny, ciśnienie w normie. No czego chcieć więcej?
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
23: Już za chwilę wracają Twoje hity na maksa.
24: Stajemy dziś z wyprostowanymi plecami, z klatką uniesioną do góry, do walki. Do walki o najwyższe wartości człowieka, takie jak wolność, równość i kolejny wolny weekend. Kari Incińska, witajcie w najlepszym programie do słuchania w pracy i w odliczaniu do upragnionego wolnego. Również to co? Czas.

0: Doskonale wiemy w RMF Max, czego potrzebujecie w poniedziałek 20 po pierwszej, żeby szybciej szło w pracy. Eli Oaks dla was.
1: I takiej wiadomości jeszcze chcemy, żeby się sam zrobił dzień dzisiaj. Nowość na stacjach benzynowych.
0: O.
1: Można oddać zużyty olej do smażenia. Żeby nie wydawać go tak do zlewu bez sensu, to jedziesz sobie na przykład na Orlen i wytankowujesz się z rzepakowego i w zamian dostajesz hot doga.
0: Jezu, to dobrze, że nie smażone, bo bym się bała, że usparzyli na tym, co przywiozłam.
2: Reklama. Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja.
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
6: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
5: A gdzie tak jest?
6: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
7: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
8: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
7: Od poniedziałku do środy papryka czerwona kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Kolejny uczestnik naszej zabawy gotowy?
10: Gotowy.
9: Przypominamy, na odpowiedź jest 10 sekund. Najlepsze miejsce na spędzenie Sylwestra, karnawału, zorganizowanie wesela czy spotkania rodzinnego lub biznesowego w granicach 30 km od Warszawy to...
10: Oczywiście Riviera Resort i restauracja Oranżeria. Uwielbiamy to miejsce. Piękne otoczenie, hotel, przestronne sale, plac zabaw dla dzieci. Polecam sprawdzić na rivieraresort.pl.
9: I to jest doskonała odpowiedź.
11: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
12: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
13: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
16: Skoda. I po reklamie.

0: Kuba. Dołączam.
1: What's up everybody, I'm Armin van Buuren.
2: Siema wszystkim, z tej strony Bambi.
3: Hej, tu jest Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.

0: to właśnie my jesteśmy ta ekipa odpowiedzialna za wasz Eldorado. Lecimy złotą autostradą 28 minut przed drugą, by rozdać wam dzisiaj po raz pierwszy w RMF Max milion złotych!
1: Złota kumulacja w RMF Max, milion do zgarnięcia i żeby było jeszcze łatwiej, to właśnie teraz mamy dla was pierwszy i jedyny dzisiaj bonus.
0: Razy 200 mnożymy każde zgłoszenie, które teraz poleci na numer, uwaga, nowy numer, 7467. Piszecie SMS o treści Max, ten SMS kosztuje 4,92 i Max wysłany na 7467 przez 10 najbliższych minut. To jest 200 razy więcej szans na to, by wejść do finału i wygrać, uwaga, milion złotych.
1: Specjalnie od nas dla was taki mnożnik, 200 szans więcej na to, żeby ten milion trafił do was.
0: Posłuchajcie tej melodii. Ta melodia brzmi jak niewykorzystana szansa. A mogłeś tam być, w tym większym mieszkaniu, w tym fajniejszym miejscu na spędzanie wolnego czasu, bo kto by tam o 13.33 siedział teraz w pracy, no wiadomo.
1: Zrób tak, żeby nie żałować, dlatego ław za telefon i właśnie teraz wysyłaj hasło Max pod nowy numer 7467.
0: Max 7467. Milion w RMF

0: RMF Max po południu i wszystko gra. I ustaliliśmy, dlaczego ta jesień taka ładna. Bo sobie kupiła coś na letniej wyprzedaży i będzie w tym łazić do końca tygodnia.
1: Piękny, słoneczny i ciepły tydzień przed nami. Najnowsze prognozy za kilka chwil. Zostańcie po szczegóły.
2: Reklama.
3: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
4: Castorama. Teoria
5: i praktyka.
4: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
5: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
7: Skoda.
8: W te 5 lat pewnie najpierw licencjat, potem magister, ale wcześniej zostałbym ekspertem od sprzętów, żeby studiowanie wchodziło na wyższy poziom.
9: Wybierz przedmiot, który pomoże Ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
10: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
12: Uwaga, łowcy naklejek Gangu Zaradniaków! Podwajamy Wasze naklejki! Od poniedziałku 28 do środy 30 września za każde 67 zł wydane

0: książkę. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji Gang Zaradniaków w sklepie i na gangzaradniaków.pl. Gang Zaradniaków. Podwójne naklejki, podwójna frajda.
1: Cappuccino. Kafe latte.
2: Co robisz?
1: Trenuję zamawianie kawy McCafe za piątkę.
3: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafe za 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: I po reklamie.

0: i 8 FM.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Domitech, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi www.domitech.pl.
3: Pięknie, słonecznie, ciepło i tak będzie jeszcze przez najbliższych kilka dni. Na termometrach maksymalnie mamy dziś 20-21 stopni, pełne słońce, więc pewnie w tym słońcu będzie jeszcze kilka kresek więcej. No jest po prostu przyjemnie. Jeśli chodzi o biometr, on pozostaje korzystny, ciśnienie też jest w normie, więc raczej nie będziecie potrzebowali kawy, żeby się naładować. Jutro bardzo podobne wartości na termometrach i też słonecznie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Domitech, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi www.domitech.pl.

0: To jest właśnie ta trójeczka pomagaczy w pracy. Liwka, Jonatan i PZ w RMF Max 29 minut przed godziną 14 ogarniają wszystkie najtrudniejsze wyzwania poniedziałku.
1: A dzisiaj wieczorem o 20:45 gramy ze Szwecją w Lidze Narodów w piłkę nożną i podobno trener Urban szykuje na Szwedów niespodziankę w składzie drużyny.
0: Siatkarze zagrają za piłkarzy. Niespodzianka, ta-dam! Ale to się może udać, wiesz, siatkarze są na fali, tutaj mamy do czynienia z mistrzami Europy, a podobno naszej biało-czerwonej reprezentacji. W każdym sporcie jest potrzebny jakiś sukces, żeby tam mogli spokojnie kontynuować dzieło.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
4: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
5: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.

0: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Kaśka, szef oszalał.
3: Co się stało?
2: Mam już teraz szukać lokalu na integrację i na wigilijne spotkanie.
3: Nie oszalał. On wie.
2: Co wie?
3: Że terminy w Mokolof rozchodzą się błyskawicznie. Mokolof to 4 klimatyczne sale, świetna kuchnia i obsługa, która ogarnia wszystko. Jedź na Różaną 14 i rezerwuj już teraz.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pko.pp.pl.
6: I po reklamie.

0: Jest punktualnie godzina 14 w RMF Max Warszawa. To pora na Flesz. Anna Łopuszańska. Dzień dobry ponownie. W najbliższych dniach może być drożej na stacjach paliw. Koncernom paliwowym nie udało się utrzymać benzyny poniżej 8 i diesla poniżej 9 zł za litr. Prognozy też nie są niestety optymistyczne.
1: Obecnie podstawowa benzyna kosztuje w kraju średnio 8,19, natomiast diesel 9,14. Jeszcze przed weekendem była nadzieja na to, że te ceny spadną, głównie dlatego, że do Nowego Jorku przyleciał prezydent Iranu, a prezydent Ameryki sygnalizował, że jest się gotów dogadać w sprawie zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie, no ale ostatecznie Donald Trump ogłosił, że porozumienia nie ma.
0: Szansy na tańszą ropę i tańsze waluty też nie będzie, dodaje Krzysztof Berenda.
2: Słuchacie RMF Max Warszawa.
0: Drogowcy komentują zmiany na S8. Chodzi o wjazd na trasę z ulicy Modlińskiej. Według GDDKiA wprowadzona nowa organizacja usprawniła ruch z innych kierunków. Przypomnijmy, że zmiana liczby pasów na trasie krajowej sprawiła, że kierowcy jadący ulicą Modlińską utknęli w korkach.
3: Wszystkie działania, które podejmujemy w zakresie zmian na trasie S8 podyktowane są względem bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu. Myślimy globalnie. Jeśli chodzi o prawobrzeżną część Warszawy, to staramy się pomóc kierowcom włączyć do S8 ze wszystkich dzielnic. Targówka, Białęki, Brudna, ale też Markom, Radzyminowi.
0: Tyle Małgorzata Tarnowska z GDDKiA. Wybrano ponad 90 projektów. Ich realizacja ma nastąpić w przyszłym roku. W tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego Mazowsza oddano ponad 210 tysięcy głosów. W puli ogólnowojewódzkiej najwięcej głosów zdobył projekt Spotkajmy się w domu.
4: Cieszę się, że z roku na rok udaje nam się zaangażować coraz większą rzeszę mieszkańców. Tak naprawdę jest to nasz trzeci projekt złożony w puli ogólnowojewódzkiej od 2024 roku. Kiedy złożyliśmy pierwszy projekt właśnie 3 lata temu, miał on miejsce trzecie w puli ogólnowojewódzkiej. W ubiegłym roku drugie miejsce. W tym roku bardzo się cieszymy, bo mamy pierwsze miejsce i to oznacza, że jakby coraz większe uznanie też mamy mieszkańców.
0: No to najważniejsze pytanie. Na czym właściwie polega ten projekt?
4: Projekt polega na zorganizowaniu dnia dla dzieci, młodzieży, dla całych rodzin. I tego dnia organizujemy właśnie szereg animacji dla całych rodzin. Na koniec robimy jakiś super koncert fajnej gwiazdy. Mieliśmy raz małą armię nosika, w tym roku mieliśmy Golecu Orkiestra, a za rok chcielibyśmy zrobić taki koncert, o którym będzie mówiło całe Mazowsze.
0: Tyle autorka Spotkajmy się w domu, Monika Łukasiak. W stołecznych kinach ponad 170 filmów do zobaczenia. Festiwal Młode Horyzonty potrwa jeszcze do 4 października.
5: To jest rzeczywiście misją Młodych Horyzontów, żeby pokazywać kino inne, które nie jest obecne w takim codziennym repertuarze w multiplexach.
0: Mówiła dyrektorka programowa festiwalu Agnieszka Sinicka. Filmy można obejrzeć w kinach Muranów, Iluzjon, Kinoteka oraz Helios, a także na stronie internetowej wydarzenia.
6: Będzie ładnie?
2: Za chwilę pogoda w RMF Max.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
0: Pięknie, słonecznie, ciepło w Warszawie. Nie ma na co narzekać, na pewno nie na pogodę. Dziś można pospacerować po mieście. Jest do tego potencjał. Jeśli chodzi o jutro, też będzie pięknie, będzie słonecznie, będzie ciepło. Maksymalnie na termometrach tak okolice 20-21 stopni. Sprawdzamy kolejne dni, a tam znów słonecznie. Chociaż już gdzieś tam w środę pojawią się jakieś chmury. One będą dawały trochę więcej cienia, ale też to słońce powinno mieć przewagę i 19 stopni.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
2: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
8: Irek jest dzisiaj pająkiem i ma babie lato na pełnej.
9: No, babie lato to są te takie małe pajączki, które latają na takich świstach z pajęczyny, wiatr ich je nosi, słońce pięknie ogrzewa.
8: I jak one robią?
9: No właśnie. Najważniejsze tylko, żeby ten pająk nie spotkał jakiegoś pantoflarza, za przeproszeniem.

0: Królowa dobrego nastroju, Zalia, tylko mnie kochaj w RMF Aksy, 14 minut po 14.
1: Naród już myśli o feriach zimowych, wyobraźcie sobie.
0: Brawo naród, jesteśmy cudownym narodem.
1: 3 razy więcej Polaków w porównaniu do zeszłego roku już planuje ferie zimowe w ciepłych krajach i okazuje się, że rezerwujemy w ogóle na potęgę.
0: Brawo.
1: Hiszpania, Egipt.
0: Brawo, brawo, brawo. Warto rezerwować na potęgę nie tylko wyjazdy, ale i powroty. Bo sytuacja światowa jest taka, że różnie może być.

0: Walka z cieniem waszego dyrektora. 19 minut po godzinie 14 jest taka informacja, której potrzebuje wasza kawka w pracy. Oj, potrzebuje.
1: Musicie to wiedzieć. Nowe badania pokazały, że mózg to tak naprawdę są dwa osobne organy. Tylko ten pramózg i mózg, one się połączyły w drodze ewolucji, no i teraz jest jeden.
0: Max. Wiedziałem, że tak było i tak jest, i tak będzie. Czyli my faceci zawsze myślimy mózgiem. Tylko czasem tą jego bardziej pierwotną część.
2: Reklama. Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. To zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Urodzin, firmowa kolacja, premiera nowej kolekcji, event dla marki albo impreza bez specjalnej okazji. W Madonnie robimy je po swojemu. 2 piętra, neony, muzyka, koktajle i przestrzeń, którą możesz wypełnić ludźmi. Ma być kameralnie? Zrobimy. Ma być naprawdę dużo gości? Jeszcze lepiej. Your party, our place. Madonna, Plac Konstytucji 3 w Warszawie.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj!
10: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
11: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
12: Jeszcze tylko dzisiaj w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja jeszcze tylko dziś. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.

0: Jestem Radek, a to moja ekipa.
1: Ja też dołączam, jestem Aneta.
2: Cześć, z tej strony Gibbs.
3: Hey, this is Imagine Dragons.
4: Z wami Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.

0: Prawda, że fajnie gramy? Tak gramy, że trochę przyjemniej zrobiło się w pracy, kiedy to na stole, obok ciebie, tam przy głośniku ustawionym na RMF Max, leży 1 000 000 złotych.
1: I teraz trzymajcie się mocno, bo za godzinę, po 15:30 usłyszymy się z Pawłem Jaworem, żeby pierwszy historyczny finał, w którym wygrać będzie można w Maxie 1 000 000 złotych, mógł się odbyć.
0: www.rmfmax.pl, tam teraz klikajcie w sprawie miliona dla ciebie.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
2: To tata dał mu pierwszą gitarę i później było już z górki gwiazda internetu i gwiazda listy Hot Bands też. Alex Warren wraca w nowości, którą polecam w tym tygodniu. Emerald Eyes czeka także na twój głos pod rmfmax.pl.
1: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
0: Ogłoszenie RMF Max.
3: Reklama.
4: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
5: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
4: Czyli frosty kupiłeś?
5: Prościej się nie da.
6: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
7: Kolejny uczestnik naszej zabawy gotowy?
8: Gotowy.
7: Przypominamy, na odpowiedź jest 10 sekund. Najlepsze miejsce na spędzenie Sylwestra, karnawału, zorganizowanie wesela czy spotkania rodzinnego lub biznesowego w granicach 30 km od Warszawy to...
8: Oczywiście Riviera Resort i restauracja Oranżeria. Uwielbiamy to miejsce. Piękne otoczenie, hotel, przestronne sale, plac zabaw dla dzieci. Polecam sprawdzić na rivieraresort.pl.
7: I to jest doskonała odpowiedź.
9: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w zamku książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
10: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinistę. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
11: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
12: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
13: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
14: I po reklamie.

0: Marek.
1: Zuśka.
2: Hey, it's Shakira.
3: Hey, it's Somber.
4: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
6: Warszawa 95 i 8 FM.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
8: Sponsorem prognozy pogody jest firma Domitech, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi www.domitech.pl.
9: Pięknie, słonecznie, ciepło w Warszawie, nie ma na co narzekać, na pewno nie na pogodę. Dziś można pospacerować po mieście, jest do tego potencjał. Jeśli chodzi o jutro, też będzie pięknie, będzie słonecznie, będzie ciepło, maksymalnie na termometrach tak okolice 20-21 stopni. Sprawdzamy kolejne dni, a tam znów słonecznie, chociaż już gdzieś tam w środę pojawią się jakieś chmury. One będą dawały trochę więcej cienia, ale też to słońce powinno mieć przewagę i 19 stopni.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
8: Sponsorem prognozy pogody jest firma Domitech, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi www.domitech.pl.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Swedish House Mafia w RMF Max w dniu meczu Polska-Szwecja. No trochę mniej ich dzisiaj lubimy.
1: Ciszej ich zagrałem przede wszystkim.
0: Specjalnie, no po co właśnie?
1: No dzisiaj jest mecz Polska-Szwecja i to może akurat potwierdzić, że poniedziałek to jest faktycznie najgorszy dzień tygodnia. Ale nie ustając. Trzymamy kciuki w składzie.
0: Asia Meus.
1: Irek Jakubek, do jutra. Pa. Będzie pięknie, pa. Reklama.

0: złotych za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Codziennie coś sprawdzamy. Wiadomości, terminy, powiadomienia, lajki. A zdrowie? Są rzeczy, które naprawdę warto sprawdzić. Jedno przypomnienie może wiele zmienić. Szczególnie wtedy, kiedy podamy je dalej. Pobierz aplikację Moje IKP i zapisz się na badania profilaktyczne.
2: Profilaktyka! Podaj dalej!
3: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
4: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
3: Od poniedziałku do środy pizza Feliciana tylko 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kawa mielona Chibo 500 gramów jedynie 24,99. Kaufland.
5: Gorąca i z kardamonem w najlepszym towarzystwie. Mocna i czarna, z dużą ilością słodyczy i specjalną pianką. Co człowiek, to kawa. A jaką kawę pijesz ty? Zdradź nam swój sposób na kawę idealną. Na rmfmax.pl czekamy na twoje pomysły, inspiracje, historie. A do zgarnięcia fantastyczne kawowe nagrody.
6: Sponsorem konkursu Tak jak lubisz jest właściciel marki Czas na Herbatę, oferujący herbaty i kawy. www.czasnaherbatę.net.
7: Sponsorem konkursu Tak jak lubisz jest Avenido, dostawca ciśnieniowych kolbowych ekspresów do kawy. www.avenido.eu.
8: Strasznie fajny pomysł na rodzinną rozrywkę. Halloween Festiwal pełen jesiennej magii, światła, dekoracji i atrakcji dla każdego. Zapraszamy od 2 października do 1 listopada. Czeka na Was 6 tematycznych stref, wiele atrakcji, kilkaset figur, tysiące świateł i iluminacji. Halloween Festiwal. The Pumpkin Kingdom. Warszawa. Lost World. Ford Vola 22. Zapraszamy. Więcej na halloweenfestival.pl.
9: I po reklamie.

0: Jest punktualnie godzina 15 w RMF Max Warszawa. Pora na flash, sport i pogodę. Anna Łopuszańska. Ministerstwo Zdrowia przygotowuje nowe standardy po ostatniej serii wycieków danych pacjentów. Firmy, które przetwarzają dane medyczne, będą musiały spełniać ostrzejsze wymogi w zakresie cyberbezpieczeństwa. No a wśród obowiązkowych zabezpieczeń znajdzie się na przykład wieloskładnikowe uwierzytelnianie i monitorowanie nietypowych wyszukiwań.
1: Między innymi są oczywiście te wszystkie takie techniczne założenia, to jest zwrócenie uwagi na to, jak te dane powinny być przechowywane, jak zapewnić jak najwyższy standard bezpieczeństwa.
0: A o tym wszystkim mówiła Katarzyna na kopecie Dziemczyk z resortu zdrowia. Przypomnijmy, ostatnio zaatakowana została firma, która tworzy oprogramowanie Medyk. Za ten cyberatak odpowiadają te same osoby, które w sierpniu wykradły dane 19 milionów Polaków z firmy MyDoktor.
2: Słuchacie RMF Max Warszawa.
0: A my kierowców ostrzegamy, na S8 może się korkować. To jest odcinek między węzłami Wypędy i Opacz. W kierunku Warszawy zderzyły się dwa dostawczaki. Zablokowany jest prawy pas. Modlin wzbogaci się o zdalną wieżę kontroli ruchu lotniczego. Wieża ma być fizycznie zlokalizowana w Warszawie. Kontrolerzy będą działać na odległość.
3: Stoimy na budowie masztu, który będzie miał 40 metrów i już za kilka tygodni ten maszt tutaj będziecie mogli zobaczyć. A oprócz kamer już równolegle w siedzibie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej pomieszczenia do pracy kontrolerów ruchu lotniczego są przygotowywane.
0: Będzie to pierwszy taki system w Polsce.
4: Przecieramy nowe szlaki, czyli budujemy pierwszą w Polsce remote tower, zdalną wieżę kontroli lotów. Kontrolerzy sami lotu to będą siedzieli w Warszawie na Wieżowej i będą kontrolowali przestrzeń powietrzną zarówno lotniska Chopina, jak i Modlina. Natomiast tu będzie zestaw urządzeń i nadajniki, które będą przesyłały sygnały, obraz, dane, pełne dane do Warszawy.
0: Mówili nam prezes lotniska w Modlinie Jacek Kowalski oraz szefowa PAŻP Magdalena Jaworska-Maćkowiak. Zdalna wieża w Modlinie ma zacząć obsługiwać samoloty od wiosny 2028 roku. W czwartek start roku akademickiego tymczasem studenci z innych miast myślą nie tylko o nauce, ale o miejscu, w którym będą mieszkać przez najbliższe lata. Ceny za kawalerki mocno się wahają, to często od 2000 zł najwięcej zapłacimy w dzielnicach centralnych oraz w pobliżu uczelni.
5: Jeżeli chodzi o mieszkania, no tu wszystko zależy od tego, czy w jakiej to będzie dzielnicy mieszkanie i czy to będzie, powiedzmy, kawalerka, w której mieszka tylko para, czy też będzie to jakieś duże mieszkanie podzielone na wiele pokoi, więc każdy może znaleźć coś dla siebie w bardzo różnych kosztach. No ale oczywiście też z tym kosztem jest związane to, jaki jest komfort mieszkania, dlatego że wiadomo, że on jest zupełnie inny w kawalerce dzielonej przez dwie osoby w porównaniu do dużego mieszkania, które jest dzielone na przykład jednocześnie przez pięć.
0: Tyle ekspert z serwisu Rankomat.pl Jarosław Sadowski, a teraz już sport i Krzysiek Chwaliński.
6: To flash sportowe RMF Max. Piłkarska kadra Polski dziś wieczorem zmierzy się na wyjeździe w drugim meczu Ligi Narodów ze Szwecją. Trener zapowiedział zmiany w pierwszym składzie.
7: W bramce najprawdopodobniej ponownie zagra Marcin Bułka. Większe zmiany szykują się w obronie. Wiele wskazuje na to, że na jej środku ponownie zagrają Bednarek i Kiwior. Z prawej Mati Kesz, a z lewej być może Tymoteusz Puchacz. W pomocy od pierwszej minuty możemy zobaczyć Wiktora Nowaka, który w meczu z Bośnią i Hercegowiną dał dobrą zmianę. Kontuzjowanego Kamińskiego zastąpi Zalewski, który zagra na lewej stronie, a na prawej wystąpi Skóraś.
6: Jak dodaje Wojciech Marczyk, brak Roberta Lewandowskiego byłby sporym zaskoczeniem. Mecz o 20:45. To jeszcze szybko tenis. Trwa półfinałowe starcie Huberta Hurkacza z Kanadyjczykiem Denisem Szapowalowem w turnieju w chińskim Shangdong. Na razie lepszy Polak.
0: Z przyjemnością przekazujemy takie pogodowe wieści. Najnowsze modele synoptyczne pokazują, że do końca tygodnia ma być pięknie. Oczywiście to są długoterminowe prognozy, więc różnie może być, ale trzymajmy się tego, że jednak mimo wszystko to słońce będzie z nami tutaj na dłużej. Na termometrach jutro okolice 19 i 20, kreski może nawet 21, też ma być przeważnie słonecznie. W środę trochę więcej chmur, ale nie groźnych. Będą dawały po prostu trochę więcej cienia, ale słońce ma królować.
8: Cztery minuty po godzinie 15:00, tu kanał nadawczy Świderski Borycka, witamy serdecznie. Bardzo nam będzie miło, jak spędzicie z nami dzisiejsze poniedziałkowe popołudnie. Na początek Maron Hofstad, I Like.

0: poniedziałek w pracy. Nasz ulubiony Lykke Lee, I Follow Rivers w RMF Max, tutaj kanał nadawczy. A od przyszłego roku w Polsce producenci eko-rzeczy, wiecie, tych wszystkich produktów, które tam są takie ładne z zielonymi listkami, takie zdrowe, eko, świeże.
1: I oczywiście drogie.
0: Będą musieli dokładnie wyjaśniać, co właściwie jest w nich tak bardzo eko.
1: Wiecie co, to ja bym jeszcze poprosił, żeby te wszystkie budy z kebabem wyjaśniły, co u nich w mięsie jest takie kraftowe. A teraz nie wiem, czy kraftowy, ale bardzo dobry MJ Deli. Tu RMF Max, tu kanał nadawczy. Siemano ponownie.

0: Nówka sztuka w RMF Max na 20 minut po godzinie 17. Two Colors, Prima Donna, tu cały czas kanał nadawczy, a my mamy, słuchajcie, ważne info dla mieszkańców bloków. Wiedzieliście, że ten rower, który zostawiliście na klatce schodowej, może was kosztować nawet 5 koła? 5 tysięcy złotych może was kosztować zostawienie roweru na klatce schodowej. I słuchajcie, takie teksty w stylu, ale moim sąsiadom to nie przeszkadza, nie zadziałają, bo jak przyjedzie straż pożarna albo policja, no to nie ma przebacz. Także chcielibyśmy bardzo się dowiedzieć, co wasi sąsiedzi trzymają na klatce. Messenger RMF Max jest do waszej dyspozycji. Dajcie znać, co wasi sąsiedzi trzymają dziwnego na klatce.
1: RMF Max. Reklama.
2: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
3: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
2: No, tego z Media Expert.
3: No tak.
4: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura.

0: Seco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach, MediaExpert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
1: Kaśka, szef oszalał.
2: Co się stało?
1: Mam już teraz szukać lokalu na integrację i na wigilijne spotkanie.
2: Nie oszalał. On wie.
1: Co wie?
2: Że terminy w Mokolove rozchodzą się błyskawicznie. Mokolove to 4 klimatyczne sale, świetna kuchnia i obsługa, która ogarnia wszystko. Jedź na Różaną 14 i rezerwuj już teraz.
3: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w Zamku Książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do Książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
4: Co robisz w weekend?
5: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
4: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
5: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
4: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
5: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy, a do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
4: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
6: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
7: I po reklamie.

0: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
1: Hi, this is Britney Spears.
2: Hi, this is David Guetta.
3: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.

0: poranek bez zadyszki, to nie w RMF Max jak coś. Marlon Hofstad i I Like w RMF Max. Oczywiście 33 minuty, 34 prawie po godzinie 17. A my pytamy o to, co wasi sąsiedzi mają na klatkach schodowych. Szczerze, spodziewałam się, że będą to rzeczy typu buty, może, nie wiem, jakieś
1: pranie,
0: śmieci, ale naprawdę zaskakujecie.
2: Lalkę, kuchenkę gazową, łajnogi elektryczne, rowery i dużo więcej rzeczy by się znalazło.
0: Czekaj, może, Paweł, może ty po prostu mieszkasz w jakimś sklepie z elektroniką, bo to tak brzmiało w sumie.
1: A jeszcze na Messengerze mam...
0: W tle, no.
1: Ja jeszcze na Messengerze mam Martę z Budowlanego, słuchajcie, bo jej sąsiad trzyma watę szklaną, papier ścierny, a nawet narzędzia.
0: Wow, to jest mocne, ale czekamy na więcej. Możecie jeszcze nas zaskoczyć. Głosówki, ślijcie na Messengera RMF Max, co wasi sąsiedzi trzymają na klatce.
3: Kanał nadawczy RMF Max. Świderski i Borycka.

0: Ale to jest świetny numer. Norweskie trio Bounce i ich Magnetic w RMF Max na prawie 20 minut do godziny 18. Ale my teraz nie o Norwegii, tylko o Szwecji, bo słuchajcie, przypominamy, że dzisiaj Polska zmierzy się ze Szwecją, która pół roku temu pozbawiła nas szans na udział na Mistrzostwach Świata.
1: Ale Szwecja nas pozbawiła generalnie wiele w historii. Jakoś tak mam wrażenie, że
0: się ukryć.
1: Kojarzy. No słuchajcie, po tym meczu z Bośnią i Hercegowiną, to nie wiem, siatkarzom naszym dobrze idzie. To może po prostu trzeba zacząć odbijać rękami czy coś. RMF Max.
2: RMF Max. Reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
5: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
6: To jeden z najnowocześniejszych salonów samochodowych w Europie?
7: Oceniam go 10 na 10.
6: Z serwisem od ręki?
7: I to 10 na 10.
6: I 50 różnymi autami do testowania?
7: To też 10 na 10 i startuje 10 października. Przyjdźcie na pełne atrakcje otwarcie wyjątkowego salonu Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo.
6: Będą konkursy, zabawy i masa niespodzianek.
7: Zapraszam, Kuba Przygoński.
6: Otwarcie 10 października.
7: Grupa Cygan.
6: Jedziemy razem.
8: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam! A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
9: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
10: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
11: Kupra podnosi pętno, a ceny właśnie spadają. W Kupra Warszawa Włochy wyprzedaż rocznika trwa. Rabaty nawet do 55 tysięcy. Leon od 109 tysięcy 900. A Formentor od 119 tysięcy 900 zł. Wybrane modele są teraz w wyjątkowych cenach, a liczba samochodów jest ograniczona. Nie czekaj. Sprawdź ofertę na warszawamyślnikwłochy.kupra.pl lub odwiedź salon przy Łopuszańskiej 72.
12: I po reklamie.

0: 95 i 8 FM.
1: Jeśli korzystacie jeszcze z tego ciepłego poniedziałku, to warto pamiętać, że wieczorem temperatura zacznie wyraźnie spadać. Termometry pokażą około 16 stopni, więc zrobi się już zdecydowanie chłodniej niż w ciągu dnia. Noc przyniesie dalsze ochłodzenie, temperatura spadnie w okolice 10. Jutro rano na termometrach zobaczymy około 9 kresek. Na szczęście bez większych zmian w pogodzie, wieczór i noc zapowiadają się spokojnie, a dzisiejsze słońce i 21 stopni to zdecydowanie był dobry sposób na rozpoczęcie tygodnia. We'll be right back.

0: jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit.
1: Przedłużyć lato jeden dzień.
0: To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Ten mundial normalnie nas prześladuje. Shakira i Burna Boy, Die Die. 3,5 minuty zostało do godziny 18 w
1: RMF Max. Coś w tym jest, faktycznie. Po 18 Grabastery przejmuje, więc będzie się działo, a dzisiaj Polacy grają ze Szwecją o 20:45. No, to trzymajmy się tam wszyscy, a my się słyszymy jutro o tej samej porze. Świderski i Borycka, pa, pa.
0: Hej.
2: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
5: A gdyby tak wyłączyć cały zgiełk? Zostańcie we dwoje, nad jeziorem, w pięciogwiazdkowym hotelu Villa Port na Mazurach. Tu każda pora roku ma swój romantyczny moment. Miejsce, które czaruje widokami, przepyszną kuchnią i relaksującym spa. Przepiękne położenie i łatwy dojazd. Sprawdź pakiety pobytowe i vouchery podarunkowe. Zarezerwuj chwile, do których warto wracać. Hotel Villa Port. 5 gwiazdek dla waszej historii. Villaport.pl.
6: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
7: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
8: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, 4. edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: To jeden z najnowocześniejszych salonów samochodowych w Europie?
10: Oceniam go 10 na 10.
9: Z serwisem od ręki?
10: I to 10 na 10.
9: I 50 różnymi autami do testowania?
10: To też 10 na 10. I startuje 10 października. Przyjdźcie na pełne atrakcje otwarcie wyjątkowego salonu Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo.
9: Będą konkursy, zabawy i masa niespodzianek.
10: Zapraszam, Kuba Przygoński.
9: Otwarcie 10 października.
10: Grupa Cygan. Jedziemy razem.
11: Twój nowy Mercedes-Benz jest bliżej niż myślisz. MB Motors w Jankach i Piasecznie. Czekają samochody dostępne od ręki oraz wyjątkowe warunki finansowania. Mercedes-Benz GLA już od 899 zł netto miesięcznie. Nowy GLB od 999 zł netto. A GLC Coupé od 1299 zł netto miesięcznie. Szukasz czegoś więcej? Mercedes-Benz GLE teraz z rabatem aż 100 000 zł brutto. Sprawdź ofertę na mbmotors.pl i odwiedź salon MB Motors w Jankach lub Piasecznie. MB Motors. Twój Mercedes-Benz zaczyna się tutaj. Szczegóły i warunki oferty na mbmotors.pl.
12: I po reklamie.

0: Warszawa 95 i 8 FM.
1: Słuchacie RMF Max Warszawa, to pora na Flash. Anna Łopuszańska, zapraszam. 25-latek poszukiwany dwoma listami gończymi wpadł w Warszawie. Mężczyzna miał dokonywać oszustw metodą na pracownika banku. Obywatel Ukrainy został zatrzymany przez łowców głów. Stratę oszacowano na prawie 2 miliony złotych. Grozi mu nawet do 8 lat więzienia.
0: Słuchacie RMF Max Warszawa.
1: 30 milionów złotych do wydania na wyjątkowe pomysły z budżetu obywatelskiego Mazowsza. Na liście do realizacji znalazły się m.in. projekty sportowe.
2: W tym roku składaliśmy dwa projekty. Jeden projekt do poliregionu, czyli pod region ciechanowski, zajęcia dla zapracowanych dorosłych pod nazwą Żyje zdrowo na sportowo. Zdobyliśmy 1800 z kawałkiem głosu, więc nie wiem dokładnie, zajęliśmy drugie miejsce.
1: Dobrze, a na czym w takim razie polegają te zajęcia?
2: Zajęcia polegają na tym, że organizujemy zajęcia dla osób zapracowanych, czyli dla dorosłych, w halach sportowych. Są to zajęcia z gier zespołowych. Są zajęcia z gier zespołowych, czyli piłka nożna, siatkówka, koszykówka, piłka ręczna. W tym roku to jest po raz trzeci. Nasz projekt przychodzi, bo to jest trzecia edycja. W tym roku dochodzi kolejny element właśnie zajęcia dla kobiet, że nie tylko gry zespołowe, ale też zajęcia właśnie dla kobiet przy muzyce, zajęcia z tańca, zajęcia z fitness.
1: Mówi autor projektu Żyje zdrowo na sportowo Daniel Liszewski. Koszykarze Legii Warszawa po raz pierwszy w historii zdobyli Super Puchar Polski. W finale rozegranym w Sosnowcu pokonali Zastal Zielona Góra 110-96.
3: Fajnie, że udało nam się wygrać Super Puchar. Pierwszy raz w historii Legii, także to też dodatkowy smaczek, ale na pewno nie spoczniemy na laurach. Za tydzień zaczyna się już liga i na tym się prawdopodobnie skupimy od wtorku. Turniej był ciężki, dwa ciężkie mecze, dwie bardzo dobre drużyny. Czuję się bardzo dobrze, wiem, że jeszcze dużo pracy przede mną. Mam nadzieję, że tych minut będzie coraz więcej. Muszę je tylko sobie wypracować, a już nie mogę się doczekać, co przyniesie sezon.
1: Oceniał Jakub Andrzejewski z koszykarskiej Legii. Bawarski Oktoberfest wrócił do elektrowni po Wiśle. Czekają koncerty, tradycyjne menu, no i tańce.
4: Do 4 października Oktoberfest ponownie będzie gościł w elektrowni po Wiśle. Na placu od strony ulicy Dobrej stanął duży festiwalowy namiot, a na gości w nim czekać będą koncerty, tańce, konkursy z nagrodami oraz oczywiście specjalne menu.
1: A o tym wszystkim mówił Przemek Mzyk. W stołecznych kinach jest ponad 170 filmów do zobaczenia. Festiwal Młode Horyzonty potrwa do 4 października.
5: To jest rzeczywiście misją Młodych Horyzontów, żeby pokazywać kino inne, które nie jest obecne w takim codziennym repertuarze w multiplexach, czyli pokazujemy coś innego niż taka standardowa animacja 3D, chociaż takie też się zdarzają u nas, bo zależy nam na tym, żeby pokazać spektrum kina dla młodego widza.
1: A o tym wszystkim mówiła dyrektorka programowa festiwalu Agnieszka Sinicka.
0: Zaraz pogoda w RMF Max.
6: Zaraz pogoda w RMF Max.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Sprawdzamy pogodowe mapy na te najbliższe dni. No i jutro ma być pięknie, ma być słonecznie cały czas i ciepło, bo okolice, no tak od 19 do 21 kresek zobaczymy. Jeśli chodzi o chmury, one będą się pojawiały tylko dla urozmaicenia, nie przyniosą żadnych opadów deszczu. Wiatr ma wiać umiarkowanie, chwilami powieje trochę silniej, ale to będą tylko takie momenty. Natomiast powinno być bardzo przyjemnie, wiometr korzystny, ciśnienie w normie, więc no pięknie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
7: Hity na maksa. Hej, cześć, witajcie w ten piękny poniedziałek, piękna jesień, Przemek Grabowski z wami w RMF Max. No to normalnie jutro to tutaj w shortach trzeba przyjść, naprawdę, dzisiaj to się chyba pomyliłem, jeżeli chodzi o garderobę. Jak tam u was? Mam wasze ulubione kawałki, a od 20 dużo nowości na liście Hot Bands. Chociaż wiecie, po zachodzie słońca to trzeba będzie znowu przebierać się z tych shortów. Trzeba mieć plan A i plan B, w szczególności w końcówce września. A na starcie naszego spotkania Tempe City, ich wersja Self Aware.

Ten numer, wielki hicior Calvina Harrisa, zagrałem wam tak na zachętę, śpiewała Ellie Goulding. Tak, tak, wyjdźmy outside, wyjdźmy w ogóle na zewnątrz, idźmy na spacer, dopóki jeszcze nie zrobiło się tak szybko ciemno. A jak się zrobi ciemno, to też jeszcze można sobie pospacerować i w ogóle korzystajcie z pięknej polskiej jesieni, w szczególności w tym tygodniu. No jutro też rekordowa pogoda w Polsce, wysokie temperatury, sporo słońca w wielu miejscach, a na południu to nawet jutro 23-24 stopnie. Oczywiście nie od rana, tylko tak wiecie, po południu w słońcu, no ale zawsze. No to na słoneczną, piękną jesień nasza kolejna nowość. Mrozu i Kacperczyk w RMF Max. Wszystko, czego chciałem.

0: ale dobrze to pędzi, może ktoś się z nami w aucie rozpędzi, tylko przepisowo, oczywiście, drodzy kierowcy. To nowości w RMF Max od duetu Neptunika, Niemcy, dwójka przyjaciół w numerze What If. I ciekawe, czy wejdą szybko w tym tygodniu do zestawienia listy Hot Bands. Nowe notowanie już dzisiaj od 20. I mogę wam zdradzić, że będzie premiera, wiecie co, Roxy, jaka Roxy, no Roxy Węgiel, zrobiła piosenkę na jesień. To przed wami.
1: Reklama.
2: Nowy rok akademicki na wypasie?
3: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
2: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
3: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
4: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
6: Phonix Ból Uszu Max.
5: Słucham?
6: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
5: Phonix Ból Uszu Max?
6: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: Twój biznes potrzebuje niezawodnego partnera? MB Motors Yankee Van Pro Center czekają samochody dostawcze Mercedes-Benz dostępne od ręki i na atrakcyjnych warunkach finansowania. Wszechstronne Vito już od 1395 zł netto miesięcznie, a przestronny Sprinter gotowy nawet na najbardziej wymagające zadania już od 1338 zł netto miesięcznie. Wybierz samochód dopasowany do potrzeb Twojej firmy. Sprawdź ofertę na mbmotors.pl i odwiedź MB Motors Yankee Van Pro Center przy Alei Krakowskiej 5B. MB Motors. Napędzamy Twój biznes. Szczegóły i warunki oferty na mbmotors.pl.
9: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Kolejny uczestnik naszej zabawy gotowy?
11: Gotowy.
10: Przypominamy, na odpowiedź jest 10 sekund. Najlepsze miejsce na spędzenie Sylwestra, karnawału, zorganizowanie wesela czy spotkania rodzinnego lub biznesowego w granicach 30 km od Warszawy to...
11: Oczywiście Riviera Resort i restauracja Oranżeria. Uwielbiamy to miejsce. Piękne otoczenie, hotel, przestronne sale, plac zabaw dla dzieci. Polecam sprawdzić na rivieraresort.pl.
10: I to jest doskonała odpowiedź.
12: Cappuccino, caffè latte.
13: Co robisz?
12: Trenuję zamawianie kawy McCafé za piątkę.
14: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafé za 5 zł. McCafé, łatwo o dobry dzień.
15: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
16: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
17: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
18: I zrobiła nam super pokój.
19: Mamo, dzięki!
20: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
21: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
22: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Nie czekaj, liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
23: I po reklamie.
24: To jest RMF Max.
25: Cena Max.
26: Warszawa 95 i 8 FM.

Ekipa znana z bardziej alternatywnego grania, tutaj bardziej przebojowo, Tame Impala i Lose w RMF Max. Teraz chciałbym włożyć tradycyjny kij w weselne mrowisko, słuchajcie, bo doczytałem coś fajnego, że większość facetów to jednak nie odczuwa potrzeby organizowania dużego wesela i nie miałoby problemu z całkowitą rezygnacją generalnie z takiego hucznego przyjęcia. Przyznaję się, to ja też jestem w tych procentach, ale wiecie chłopaki, no czasami musimy się dostosować w imię miłości, naprawdę, naprawdę. Trzeba wydać, no to ja wam życzę, żeby nie kosztowało aż tyle. I Wiktor Waligura dla tych, którzy szukają DJ-a, cztery pory roku. No niestety ja już zajęty, ale może ktoś się znajdzie, a jak nie, DJ to orkiestra, właśnie, zróbcie przy orkiestrze, cała rodzina to zapamięta.

0: Wydaje mi się, że ten numer Alana Walkera pasowałby może do nowej filmowej wersji Mortal Kombat, albo w ogóle do jakiejś takiej wojennej produkcji, albo takiego filmu o końcu świata. Fate, czeka na wasze głosy na liście Hot Bands. Dzisiaj piękna pogoda, a co czeka nas jutro? I czy jutro też będzie można wskoczyć w shorty przynajmniej po południu? Sprawdzimy to za chwilę w RMF Max. RMF
1: Max. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
1: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny?

0: ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w Zamku Książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
2: Kolejny uczestnik naszej zabawy gotowy?
3: Gotowy.
2: Przypominamy, na odpowiedź jest 10 sekund. Najlepsze miejsce na spędzenie Sylwestra, karnawału, zorganizowanie wesela czy spotkania rodzinnego lub biznesowego w granicach 30 km od Warszawy to...
3: Oczywiście Riviera Resort i restauracja Oranżeria. Uwielbiamy to miejsce. Piękne otoczenie, hotel, przestronne sale, plac zabaw dla dzieci. Polecam sprawdzić na rivieraresort.pl.
2: I to jest doskonała odpowiedź.
4: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
5: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
6: Codziennie coś sprawdzamy. Wiadomości, terminy, powiadomienia, lajki. A zdrowie? Są rzeczy, które naprawdę warto sprawdzić. Jedno przypomnienie może wiele zmienić. Szczególnie wtedy, kiedy podamy je dalej. Pobierz aplikację Moje IKP i zapisz się na badania profilaktyczne.
7: Profilaktyka! Podaj dalej!
8: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
9: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
10: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
11: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
13: I po reklamie.
14: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
15: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
16: Hey, I'm Ed Sheeran.
17: Cześć, tu Michał Siwek. Razem jesteśmy RMF Max.
18: RMF Max.
0: Warszawa 95 i 8 FM.
19: Sprawdzamy pogodowe mapy na te najbliższe dni. No i jutro ma być pięknie, ma być słonecznie cały czas i ciepło, bo okolice, no tak od 19 do 21 kresek zobaczymy. Jeśli chodzi o chmury, one będą się pojawiały tylko dla urozmaicenia, nie przyniosą żadnych opadów deszczu. Wiatr ma wiać umiarkowanie, chwilami powieje trochę silniej, ale to będą tylko takie momenty. Natomiast powinno być bardzo przyjemnie, biometr korzystny, ciśnienie w normie, więc no pięknie.

0: Ach, jak pięknie, że we wrześniu o tej porze możemy tak polatać trensowo dzięki królowi, prawda? Armin van Buuren i jego nowość Everlasting śpiewa Sasha. Chociaż trzeba przyznać, że drugi król, no król drugiego miejsca, czyli Tiesto, no też ostatnio wraca do trensów. Mam nadzieję, że fani Tiesto się nie obrażą, że powiedziałem, że Tiesto to jest teraz na miejscu drugim. Może wskoczy ponownie na miejsce pierwsze, ja nie wiem. Zostańcie z Rybach Max, mam wasze ulubione kawałki na poniedziałek. Teraz sprawdzimy, gdzie warto sobie wyjść.
1: Poniedziałek, chwila przed 7 wieczorem. Zobaczmy, co jeszcze w tym tygodniu możemy robić w Warszawie i okolicach. Kari Incińska, zapraszam Was na Tour de Club na antenie RMF Max Warszawa. Zaczynamy od tego, co w weekend, a w sobotę w Oczkach. To jest niemożliwe tour, czyli dwa Sławy, Gruby Mielski i jeszcze Pers. No, 3 lata to czas, w którym można zrobić naprawdę wiele rzeczy, na przykład licencjat albo uświadomić sobie, że Terminator 2 wcale nie był gorszy od jedynki. Jeżeli macie ochotę na tego typu teksty ze sceny pomiędzy utworami, które przecież bardzo dobrze znacie, to wpadajcie już do Oczek w najbliższą sobotę. Jeśli chodzi o wydarzenia tego tygodnia, to koniecznie Torwar w najbliższy czwartek i koncert O Co Chodzi, który właśnie rozpoczyna swoją najnowszą trasę koncertową w związku z nowym albumem Riot, który pojawił się dopiero co. Dużo ciekawych niespodzianek będzie na Was czekać punktualnie od godziny 20, ale jeszcze dzisiaj w niebie Kiss Facility. Między innymi dla tych, którzy wolą trochę muzyki klubowej. Początek 20.
2: Reklama.
3: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
5: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
7: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
8: Gorąca i z kardamonem. W najlepszym towarzystwie. Mocna i czarna. Z dużą ilością słodyczy i specjalną pianką. Co człowiek, to kawa. A jaką kawę pijesz ty? Zdradź nam swój sposób na kawę idealną. Na rmfmax.pl czekamy na twoje pomysły, inspiracje, historie. A do zgarnięcia fantastyczne kawowe nagrody.
9: Sponsorem konkursu Tak Jak Lubisz jest właściciel marki Czas na Herbatę, oferujący herbaty i kawy. www.czasnaherbatę.net.
10: Sponsorem konkursu Tak Jak Lubisz jest Avenido, dostawca ciśnieniowych kolbowych ekspresów do kawy. www.avenido.eu.
11: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
12: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkob.pl.
13: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
14: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
15: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
16: Dobrze.
15: 15 zł.
16: Lepiej.
15: 20 zł.
16: Najlepiej. Na Orlenie?
15: Ciepło.
16: Z kuponami?
15: Cieplej.
16: W Orlen witaj.
17: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
18: Jungle Night powraca do outletu Factory Ursus.
9: -50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, Puma, Vans, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Faktory Ursus.
2: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze.

0: Ukraina Mięs 19,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 3 kg na konto Moja Biedronka oraz prosto z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram. Biedronka.
1: I po reklamie.
2: To jest RMF Max.
3: Hity na maksa.
2: Warszawa 95 i 8 FM.
4: Słuchacie RMF Max Warszawa, to pora na Flash. Anna Łopuszańska, zapraszam. A my wracamy do tematu na czasie. W czwartek Warszawę opanują studenci. Pewnie część już się wprowadziła albo wprowadza. Niektórzy być może dopiero szukają lokum. Jak się okazuje, stolica wcale nie jest najdroższym miastem dla studentów.
5: W Warszawie te miejsca w porównaniu do innych uczelni w Polsce są dosyć tanie, dlatego że Warszawa jest dopiero na 8 miejscu w naszym zestawieniu pod względem kosztów, więc jest sporo uczelni, gdzie te koszty są zdecydowanie wyższe. No i też warto podkreślić, że te koszty się nie zmieniły w porównaniu do poziomu sprzed roku, a też jest sporo uczelni, w których te stawki w tym roku są nawet o kilkanaście procent wyższe niż przed rokiem.
4: Tyle ekspert z serwisu rankomat.pl Jarosław Sadowski. My do tego bardzo istotnego teraz tematu będziemy jeszcze wracać. Zdalna wieża kontroli lotów powstaje w Modlinie zamiast tradycyjnego budynku na terenie portu na maszcie o wysokości około 40 metrów zawiśnie ze staw kamer i czujników. Inwestycja ma być uruchomiona wiosną 2028 roku.
6: Stoimy tuż obok budowy naszego masztu. Masztu, na którym zawisną kamery, które będą elementem superciałości projektu zdalnej wieży kontroli ruchu lotniczego tu w Modlinie zdalnej, bo wieża będzie fizycznie zlokalizowana w Warszawie, a kontrola ruchu będzie odbywała się tutaj w Modlinie.
7: Czyli tu nie będzie żadnego kontrolera na miejscu?
8: Sensu stricte takiego nie. Być może jacyś szkolący się natomiast fizycznie. Założenie jest takie, że mają być tylko techniczni pracownicy, którzy będą pilnowali, żeby urządzenia funkcjonowały, natomiast kontrolerzy stricte mają na wieżowej Warszawie pracować.
4: Mówi naszemu reporterowi Przemkowi Mcykowi szefowa PAŻP Magdalena Jaworska-Maćkowiak oraz prezes lotniska w Modlinie Jacek Kowalski. Czy taka zdalna wieża kontroli lotów zda egzamin? Czas pokaże.
2: Słuchacie RMF Max Warszawa.
4: No i polecamy tymczasem jeszcze sprawdzić portal historyczny miasta. Tak z ciekawości. Można zobaczyć, jak wyglądała Warszawa na początku XIX wieku. To tak zwany plan Bacha z 1809 roku. Jedna z najstarszych szczegółów map stolicy. Z planu, podobnie jak z całego portalu historycznego, można korzystać na laptopach i na smartfonach. Tymczasem w Warszawie piękna pogoda, na razie nie ma na co narzekać. Ponoć do końca tygodnia powinno być okej, jeśli chodzi o temperaturę. No to tak maksymalnie okolice 20, 21 kreski. No więc pytamy warszawiaków, jak zapatrują się na takie doniesienia.
9: Piękna pogoda jest dzisiaj. Cały tydzień będzie piękna. Praktycznie teraz koszulka można już założyć. W koszulce być. Kurtkę właśnie zdejmuję, bo jest ciepło.
10: Krótki rękawek.
9: Krótki rękawek. Wszystkich zachęcam do korzystania z tak pięknej, słonecznej pogody.
11: Ładna pogoda, no. Gdyby tylko tak było długo.
10: Można jeszcze pokorzystać?
11: No jeszcze można, no. Na szczęście.
4: Mówi mieszkańcy Warszawy.
2: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
4: Za oknami pięknie, słonecznie i tak będzie przynajmniej do czwartku. Mamy te najnowsze prognozy długoterminowe. W środę rzeczywiście gdzieś tam mogą się pojawić jakieś chmury, ale one nie będą groźne. Na szczęście deszczu z tego nie będzie. To będzie taka przeplatanka, bo będą tutaj i liczne rozpogodzenia i trochę takich obłoków. Natomiast będzie przyjemnie. Jutro słońce na całego do 21 stopni maksymalnie. Biometr korzystne, ciśnienie ma być w normie.
12: Witajcie po 19:00, Przemek Grybowski z wami w ten piękny poniedziałek. Pogoda sprzyjająca, ostatni poniedziałek września z pięknym klasykiem. Za chwilę tutaj polecimy. Będzie Slim Shady, Eminem w numerze, którego długo już nie było. Przypomnę wam Lose Yourself, teraz Zalia.

mamy końcówkę września i teraz już można powiedzieć, że to chyba jeden z największych hitów nie tylko wiosennych i letnich dni, ale w ogóle całego 2026. To Anada w numerze Talk to You z dedykacją dla słuchającego nas milionera. No bo ja tu mówię, a gdzieś tam z drugiej strony słucha pewnie przyszły milioner, bo mamy nową zabawę w RMF Max. Możesz też wygrać u nas milion. Jutro też będzie można wejść do gry. No to pozdrawiam jeszcze raz tego przyszłego milionera. Jakby co, proszę pamiętać, że graba jest waszym kolegą, okej?

foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda.

To był jej pierwszy wielki hit, także u nas na liście Hot Bands, Hot Ina, nowości od 20 w kolejnym zestawieniu. A teraz pytanie, jeszcze przy poniedziałku, w ogóle jak się dzisiaj czuliście? Kto nadrabiał w weekend zaległości związane ze snem? No to nie powinniśmy tak robić, doczytałem coś mądrego, naprawdę porady wujka Graby. Po weekendzie możemy czuć się bardziej zmęczeni, w szczególności wtedy, kiedy odsypiamy tydzień w sobotę i w niedzielę, bo jak sobie pośpimy dłużej w sobotę i w niedzielę, no to później trudno nam jest dojść do prawidłowego rytmu dobowego. Tak, tak, naukowcy to tak sobie mogą pisać, badać, gdybać, łatwiej powiedzieć, trudniej zrobić, no bo weź, wstań sobie w sobotę, w niedzielę o 6 albo o 7, no to chyba prawie niemożliwe. Czy możliwe, ja nie wiem.

0: Night, tradycyjnie we wrześniu o tej porze czas na wiadomości grzybowe. Słuchajcie, jest wiadomość od głównego grzybiarza. No nie jest łatwo w związku z wysokimi temperaturami ostatnio i w związku z tym, że mieliśmy trochę mniej deszczu, no to teraz znowu jest mniej grzybów. Zostały tam jakieś jeszcze robaczywki, ale na kolejny rzut to musimy trochę poczekać. Czekamy na deszcz. Kiedy przyjdzie? Jaka pogoda czeka nas jutro? Sprawdzimy to za chwilę. Max.
1: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył?
1: Co? No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt

0: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w Zamku Książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. Pana krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
1: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze? Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
2: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
1: Pytał Pan, czego sobie życzę?
3: Życzę

0: www.radiowrocław.pl.
1: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
2: I po reklamie.
3: Jestem Kuba.
4: Tu Martyna.
5: This is Lady Gaga.
6: Z tej strony Kleo.
7: Tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
8: RMF Max.
1: Warszawa 95 i 8 FM.
9: Za oknami pięknie, słonecznie i tak będzie przynajmniej do czwartku. Mamy te najnowsze prognozy długoterminowe. W środę rzeczywiście gdzieś tam mogą się pojawić jakieś chmury, ale one nie będą groźne. Na szczęście deszczu z tego nie będzie. To będzie taka przeplatanka, bo będą tutaj i liczne rozpogodzenia i trochę takich obłoków. Natomiast będzie przyjemnie. Jutro słońce na całego do 21 stopni maksymalnie. Biometr, korzystne ciśnienie ma być w normie.

0: bardzo prima. Margaret czeka na wasze głosy na liście Hot Bands. No niestety prima ballerina, ale w zestawieniu to jej dzisiaj nie ma. Za to będzie Taylor Swift. Jej nowość wróci także premierowo na jesień. Roxy Węgiel. Za chwilę zaczynamy nową dziesiątkę listy Hot Bands. Teraz sprawdzimy jeszcze szybko, gdzie warto wyjść.
1: Czas na Tour de Club na antenie RMF Max Warszawa, Kari Jęcińska. Dobry wieczór, no i zaczynamy od tego, co w weekend, a w sobotę w oczkach. To jest niemożliwe tour, czyli dwa sławy, Gruby Mielski i jeszcze Pers. No 3 lata to czas, w którym można zrobić naprawdę wiele rzeczy, na przykład licencjat albo uświadomić sobie, że Terminator 2 wcale nie był gorszy od jedynki, jeżeli macie ochotę na tego typu teksty ze sceny pomiędzy utworami, które przecież bardzo dobrze znacie, to wpadajcie już do oczek w najbliższą sobotę. Jeśli chodzi o wydarzenia tego tygodnia, to koniecznie Torwar w najbliższy czwartek i koncert O Co Chodzi, który właśnie rozpoczyna swoją najnowszą trasę koncertową w związku z nowym albumem Riot, który pojawił się dopiero co. Dużo ciekawych niespodzianek będzie na was czekać punktualnie od godziny 20, ale jeszcze dzisiaj m.in. Father of Peace w warszawskich oczkach w ramach nowej trasy koncertowej, a w niebie Kiss Facility, m.in. dla tych, którzy wolą trochę muzyki klubowej. Początek 20.
2: Reklama. Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Kaśka, szef oszalał.
4: Co się stało?
3: Mam już teraz szukać lokalu na integrację i na wigilijne spotkanie.
4: Nie oszalał. On wie.
3: Co wie?
4: Że terminy w Mokolof rozchodzą się błyskawicznie. Mokolof to 4 klimatyczne sale, świetna kuchnia i obsługa, która ogarnia wszystko. Jedź na Różaną 14 i rezerwuj już teraz.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I ptasie mleczko Wedel 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: I po reklamie.
0: Hej, cześć, witajcie w ostatni poniedziałek września. Po 20.00 Przemek Grabowski z wami w RMF Max. Zaczynamy tydzień na liście Hot Bands. Codziennie o tej porze nowa dziesiątka. Do tego premiery, nowości. Wraca Taylor Swift, będzie Roxy Węgiel. A zestawienie otwiera nam Ellie Oaks. Taneczna petarda Reasons na miejscu 10.
2: RMF Max numer 10.

No i już jest pacjentka zero, patient zero. Nasza premiera tego tygodnia, Taylor Swift, która odpoczywa sobie po ceremonii MTV Video Music Awards. Wszystko odbyło się ostatniej nocy w Los Angeles. Taylor oczywiście otrzymała kolejne nagrody, w tym za teledysk roku do The Fate of Ophelia. I wiecie co? Bardzo możliwe, że na przykład w Wielkiej Brytanii w najbliższy weekend to Taylor Swift będzie mieć 3 piosenki z reedycji swojej ostatniej płyty na szczycie. Na miejscu trzecim, drugim i pierwszym będzie Taylor Swift. Wyobraźcie sobie także taką sytuację na liście Hobbensy. Ja nie wiem, może kiedyś do tego dojdzie. Lecimy dalej z najważniejszymi hicierami przy poniedziałku. No i tutaj nasz debiutant ostatnich dni, MJ Deli i jego Deli Supreme.

Kiedy już rzeczywiście Swedish House Mafia skończy karierę, to na pewno trafią do jakiegoś szwedzkiego Muzeum Gwiazd. Swedish House Mafia, Luckily Happiness is so sad. To ósemka, to jest numer, przy którym można mieć ciarki. Pięknie to leci, tygodnie lecą, ale wciąż słucha się tego z ogromną przyjemnością, musicie przyznać. Teraz nasza kolejna taneczna nowość w RMF Max. Nowy wykonawca Warriner i jego Let Me Forget.

0: A kiedyś Nina Sky do Move Your Body i mamy Baby Wow. Nasza kolejna nowość tego tygodnia to Karol G, imprezowa Latino. Karol startuje na miejscu siódmym. Brawa dla niej, brawa dla fanów. Zostańcie z RMF Max. Za chwilę sprawdzimy, gdzie ląduje Marlon Hofstadt, jego I Like. Będzie też premierowo dzisiaj Roxy Węgiel w piosence Na jesień.
1: Max. Reklama.
2: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: Ci panowie z Media Expert.
2: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
7: Dobry wieczór, śmiertelniku. Witaj w Zamku Książ. Za dnia piękny, dostojny, pełen historii. Ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. Pana krwi akurat znam się doskonale. Odważysz się wejść do Książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
8: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
9: Dużo dobrego.
10: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
11: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
12: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
13: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
14: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
15: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
14: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
15: Ascorvita Max?
14: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
16: Zdrowit.
17: I po reklamie.

Jesień trwa bez końca. Kto by tak chciał? Na pewno każda jesieniara. Roxy Węgiel ma dla nas nowość właśnie na jesień i czeka na wasze głosy w tym tygodniu na liście Hot Bands. To nasza premiera, na którą głosujecie pod rmfmax.pl. Gdzie są fani Roxy? Halo, halo, skoro mamy taki piękny wrzesień, piękną jesień, no to głosujemy na naszą jesieniarę i otwieramy jeszcze wrześniowo pierwszą piątkę listy Hot Bands. Tutaj Alex Warren i jego Passenger.

Nasza Adela, no prawie nasza, bo słowacka, Ain't in LA, tak śpiewa, dostała się prawie do ekipy Cat's Eye, bo brała udział w tym muzycznym castingu. Może nie wyszło, ale ma talent. Od małej dziewczynki tańczyła balet, nawet szkoląc się w Londynie w jednej z najlepszych baletowych szkół świata. Nasza baletnica czeka na wasze głosy, rmfmax.pl, a my lecimy dalej, jesteśmy coraz bliżej jedynki. Tutaj imprezowa klubowa trójka, Robin Schulz i Watermat odświeżają klubowy klasyk, na trzecim Bullet, Take It Slow. RMF Max. RMF Max. 3 numer

Wieczorowe klasyki też się znajdą. Tutaj Laru i Bulletproof. Przemek Grabowski, witajcie po 21. Świętujemy piękną końcówkę września, ostatni poniedziałek miesiąca. No i mam do was wieczorowo jeszcze jeden numer, który nie zmieścił się dzisiaj w zestawieniu listy Hot Bandsa. Myślę, że no, dla takich gwiazd to chyba znajdzie się wolne miejsce. Słuchajcie, wasze głosy starają się także. Maluma i Shakira w końcu razem w tej produkcji.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słucha

0: od Faruko. Remiksował to także Tiesto. To dla wszystkich naszych maksowych milionerów, bo dzisiaj wystartowała nasza nowa zabawa i też możesz wejść do gry i ty też możesz zostać u nas milionerem. Tak, tak, tak. Milion do wzięcia. W kasie, w gotówce RMF Max rozdaje wam jesienią takie pieniądze. No to za chwilę numer, przy którym też bym świętował taką kasę, gdyby coś tam wleciało, gdyby pojawiło się 6 zer na koncie. Aicz i Mata czeka Ring My Bell, ale oczywiście w polskim remiksie. Max.
1: Reklama. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
2: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowi. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył?
4: Co? No, ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
6: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy.

lekarz, polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.

0: i od dawna to wiem.
1: Nareszcie męskie granie orkiestra, a my nareszcie wiemy, jak poprawić swoją koncentrację, w szczególności wieczorowo, kiedy się trzeba przygotować na przykład do nauki. No to proszę obejrzeć swoje biurka i to, co macie na biurku i wszystko dookoła, bo okazuje się, że bałagan może utrudniać koncentrację. Im więcej przedmiotów mamy w polu widzenia, tym więcej bodźców musi filtrować nasz mózg, po prostu nawet tak w podświadomości. 5 minut sprzątania biurka może więc zrobić więcej niż wieczorna kawa. Ja się przyznaję, no też tutaj trochę porozkładane, też idę trochę posprzątać i posłuchamy dobrego bitu, robiąc porządek przy biurku. Madison Mas, jego New Vibe, Who Dis.

Fajny klimat, taki jesienny, Post Malone's Wayley wieczorowo w numerze Sunflower. A kto miał dzisiaj iść na siłownię, ale jednak się nie było, jednak się nie poszło. Wiecie co, okazuje się, że czasami rzeczywiście najtrudniejsza część treningu to często samo wyjście z domu. Dlatego może zadziałać prosty trik, obiecać sobie na przykład tylko 10 minut ruchu, bo wtedy mniej się stresujemy, że musimy tam być przez godzinę albo przez 90 minut, tak więc obiecujemy sobie, że idę poćwiczyć tylko na 10 minut, a po tych 10 zwykle łatwiej zostać dłużej. Spróbujcie, może jutro będzie łatwiej, proszę bardzo, nie ma za co. No i jeszcze taka muzyczna inspiracja na trening. Na ćwiczenia. Nasza kolejna nowość w RMF Max wraca Lost Frequencies w numerze Paraiso.

0: Tylko kochaj mnie, no trudno jej nie kochać, kiedy tak fajnie dla nas śpiewa. Zalia w RMF Max, tylko słuchaj mnie. Przemek Grabowski, dziękuję za wieczorne spotkanie. Wracam do was jutro, wtorek, godzina 18. Słyszymy się po pracy, po szkole, a o 20 nowe notowanie listy Hobbens, dziesiątka hitów, nowości, premiery, kawałki, których może jeszcze nie znacie. Sprawdzajcie nowych wykonawców i głosujcie na rmfmax.pl. Miłej nocy, do usłyszenia, cześć!
1: Reklama.
2: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Halo, Kasia?
7: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
6: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
7: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
8: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowit Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: I po reklamie.

0: tej strony Asia.
1: Tu Ola i Jarek.
2: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
3: Cześć, tu Oskar Cyms.
4: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.

0: mama.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: I po reklamie.